0: станция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радио «Рация охопливая» и все белорусско-польское помежа, а мы теперь еще вернемся до ночи музея, которая тут на Подляши, так как и в целой Польше была у субботу, субботы на неделю. И расскажем про наведывание белостоцкого мячету, якое користалось великой популярностью, кажа сакратар правления мусульманской религийной громады в Польше Барбара Павлиц-Міськевич.
2: Osób z naszej własnej wspólnoty muzułmańsko-tatarskiej, więc one oczywiście ustawiły się w rzędach modlitewnych. Sale podzielone oczywiście na sekcję męską, sekcję damską. W sali męskiej ustawiona kazalnica, minbar, z której imam wygłasza kazanie piątkowe, okolicznościowe. Akurat w naszej przestrzeni nie ma niszy, która wskazywałaby kierunek modlitwy. Tutaj po prostu na ścianie jest zawieszony ozdobny muhir, czyli ten obraz z wyszyciem kaligraficznym i wersetami Koranu. To jest ten symbol, który pokazuje kierunek, w którym należy się ustawić i w tę stronę, czyli w kierunku Mekki, świętego miejsca islamu, należy wykonywać modlitwę. Od tego zaczęliśmy, ale oczywiście później kolejne punkty programu, myślę, już wiodły nas tutaj i przez muzykę, kulinaria i też sztukę uczniczą, która niegdyś była ściśle związana z naszymi, no myślę, pra przodkami.
3: Сьогоднішня ніч музею у Пілсудській мечеті пройшла при підтримці амбасади Республіки Індонезії у Варшаві. А тому сьогодні гості ночі музею пішньо знайомилися з індонезійськими танцями, м'ясовою кухнею, а так само почули музику гамелан.

0: Не обышлося без расповедаў пра то, як магла выглядаць мячэць у Беластоку. Сярод іншага закранулі і тое, якім чынам татары з'явіліся у Беластоку. Распавядае Хаміла Шагідзевіч.
1: Мешкаў у Залдзечы 4 родзіны. Былі то родзіны Александровічаў, Мішкевічаў па войне в 45 року, калі ўсталіліся граніцы між Звязкам Радзецкім а Польскай, Літвай. Część ziem, które kiedyś należały do Polski, zamieszkiwali je Polacy, w tym Tatarzy, którzy posiadali obywatelstwo polskie. W 45 roku podążyli, jak ja mówię, za Polską. W ramach tak zwanej repatriacji, ja to uważam, że to raczej przemieszczenie, bo między innymi moja rodzina mieszkała w dawnym województwie nowogródzkim. Wieś była w 90% tatarska, nie kraszuńce. Wszyscy mieli obywatelstwo polskie, w związku z tym w 45, 46 i osiedlili się w Białymstoku. Białystok stał się ogromnym ośrodkiem, gdzie mieszkiwali Tatarzy. Ale to nie tylko Tatarzy, którzy przyjechali z tak zwanych Kresów, jak to się mówiło. Młodzież się kształciła po wojnie z małych wsi, miasteczek. Pracy tu można było znaleźć, zapotrzebowanie było dosyć duże na pracowników. Pozostali tutaj. I od początku, jak na przykład przyjechaliśmy, przyjechał z nami imam. Łączyła religia, spotykaliśmy się w domach większych na modlitwę. I później wynajmowaliśmy salę, czy w szkole, czy w jakichś ośrodkach kulturalnych na modlitwę. Przychodziło do 300 osób modlących się. No i powstał pomysł utworzenia gminy, bo przed wojną to była warszawska, była wileńska, krusznijańska, bochonicka, no i powstała gmina wyznaniowa w Białymstoku.
2: А пра рэлігійную абшчыну мусульманаў у Беластоку у ноч музеяў слухала разам з іншымі наведвальнікамі беластоцкага мячэту Ольга Сямашка.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie. Zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

wiele słów, wiele snów jest w nas tak. Wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła. Субтитры сделал DimaTorzok.